Bordeaux, na pieszona nie botała zigowa. Ale za mych zakładania, signora. Vamos fazer chorar a gaizinha, né? Vamos lá, se apaga.